0: 11.
1: Na Fajn. Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia Thien.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.